0: jest oficjalnie wita. To jest konsultant.
1: Benedictus est Domine Deus universi, qui de tua largitate accipimus vinum quod tibi offerimus. Fructum vitis et opulis manum, ex conobis fiat potus spiritatis. In spiritum mulitatis et